powoduje eksplozywnemu rytmu. Zastał mnie cyr ogrożan. Zaposleni se strymiamo, po sobie jasno. Krepritej i spostał mnie mi sytuacja.